0: Ten wróci.
1: No, jakieś wcześniej, no.
2: Engine 19, proceed.
1: Full duty.
2: Affirmative.
1: Swear.
2: Now proceed.
1: Yeah, full duty.